łapie arabskie rozgłośnie. Aloe, aloe, czuję w ustach szary pył z pożaru gaz. Kiedy śpię na dachu, kiedy śpię.